0: If you take that out of the paint,
1: bonk, bonk, bonk, bonk, bonk, bonk, bonk, bonk, bonk, bonk, bonk, bonk, bonk, bonk, bonk, bonk, bonk, bonk, bonk, bonk, bonk, bonk, bonk, bonk, bonk, bonk, bonk, bonk, bonk, bonk, bonk, bonk, bonk, bonk, bonk, bonk, bonk, bonk, bonk, bonk, bonk, bonk, bonk, bonk, bonk, bonk, bonk, bonk, bonk, bonk, bonk, bonk, bonk, bonk, bonk, bonk, bonk, bonk, bonk, bonk, bonk, bonk, bonk, bonk, bonk, bonk, bonk, bonk, bonk, bonk, bonk, bonk, bonk, bonk, bonk, bonk, bonk, bonk, bonk, bonk, bonk, bonk, bonk, bonk, bonk, bonk, bonk, bonk, bonk, bonk, bon